0: drzwiami, nie jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt domowych. Jest tani, a zatem każdemu dostępny.
1: Voltox.
0: Działa szybko, skutecznie. Niszczy doszczętnie wszelkiego rodzaju rodzaje wady, muchy, robactwo. Voltox z cyplami nie jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt domowych. Jest tani, a zatem każdemu dostępny.